kufa kopema kufa kasi orji original gangi didi tutia bra katia mie nao ni mawingo.